ciągnę się, ale to zamytajna w mnie pokręty. Weź to wróć tam, idzie z oka i pama, a inne sama na oka, tata jak ja. Niech kawał ciągnę, nie wiem, ja myślę, ma w pietuliku.